Jest własne semen sztrąco, ty sypej politykratu. Ty od zhora jest od spoda, pahamona prejta swiet. Jeden służy kruch z krawatu, drugi pej z lopatu. Jeden komandira, drugi muere ticho bet. Uczestniku sem brał, da mas te karorie de placu. Anche masz puchnu red, se mureš dosti botu usred. Ker hor posier jeste, dobimo mi od spoda u facu. Takvo jeblo odzmiram, kej se čečlo u